Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Lady Gaga, Shape of a Woman. Maroon 5, Heroin. Zara Larsson su Shakira, Euro Summer, Girls Trip.